sprzed kilku lat. Dodał, że dobre relacje polsko-ukraińskie powinny opierać się na zasadach partnerstwa. Nie skrytykował decyzji swojego następcy o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun powiedział, że państwo i spółki inwestują w ochronę infrastruktury krytycznej, w tym w tarczę antydronową, bo działania sabotażowe i dywersyjne są realnym zagrożeniem. Dodał, że obowiązujące prawo w Polsce musi się zmienić, bo formalnie nie można strącać dronów, a rozwiązania w tej sprawie przygotowują także spółki, w tym Orlen. W rozmowie padło też pytanie o bezpieczeństwo mieszkańców Płocka i Włocławka, gdzie działają rafineria i przedsiębiorstwo chemiczne. Balczun odpowiedział, że w takich warunkach zawsze istnieje pewne ryzyko. Minister odniósł się również do cen paliw i programu CPN, czyli ceny paliw niżej. Ocenił, że program mógłby trwać dłużej, gdyby Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Ale prezydent skierował ją na początku sierpnia do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. Balczun powiedział też, że rząd doprowadził do bardzo niskich cen paliw w Europie, a reakcja na sytuację w cieśninie Ormus i wzrost cen diesla była prawidłowa. Odniósł się także do awantury na stacji benzynowej w Wałbrzychu, twierdząc, że spór nie dotyczył tankowania, lecz uszkodzenia samochodu. Wołodymyr Zełenski poinformował, że pierwsze linie lotnicze zaczęły rezygnować z lotów do rosyjskich portów po ostrzeżeniu Ukrainy o zagrożeniu dronowym w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy ocenił to jako właściwą i całkowicie logiczną reakcję oraz przekazał, że Ukraina oficjalnie poinformowała organizacje międzynarodowe i partnerów o sytuacji. Dzień wcześniej Zełenski zapowiedział kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej i ostrzegł linie lotnicze, ubezpieczycieli oraz przewoźników korzystających z rosyjskich lotnisk. W środę tureckie tanie linie lotnicze Pegasus odwołały co najmniej jeden lot z Bodrum do Moskwy, zaplanowany na 2 września o 00:05. Policja na Svalbardzie zajęła we wtorek rosyjski statek Profesor Mołczanow, a jednostka pozostanie zacumowana w Barentsburgu do czasu decyzji gubernatora lub sądu rejonowego Nordtrons. Zgodę na zajęcie wydał norweski sąd na wniosek ukraińskiego Naftohazu, który od 2016 roku prowadzi działania prawne przeciwko Rosji. Koncern domaga się 4,2 mld dolarów rekompensaty za mienie skonfiskowane po aneksji Krymu w 2014 roku. Gubernator Svalbardu zapewnił, że weźmie odpowiedzialność za załogę i pasażerów na pokładzie. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu i Rudzie Śląskiej trwa demontaż bramownic Via TOLL. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa na jezdni w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Do jutra do 13 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Opole Południe w stronę Katowic prowadzone są prace przy wymianie uszkodzonych barier ochronnych. Równolegle do jutra do 18 na odcinku między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają roboty przy moście, więc trzeba uważać na utrudnienia w ruchu. Do jutra do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Trawą Wołoską a Kuźminą koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona, a ruch odbywa się wahadłowo. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Pinkami obowiązują prace na odcinku tej drogi. W tym czasie kierowcy powinni zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na Wiadomości Radia DHT. Wisła na stacji Warszawa Bulwary osiągnęła rekordowo niski stan 100 cm, co oznacza nowy najniższy zarejestrowany poziom na tym odcinku rzeki. Poprzedni rekord padł na początku sierpnia i wynosił 102 cm, a dolna granica stanów średnich dla tej stacji to 180 cm. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje też niskie stany wody na pobliskich stacjach Warszawa Nadwilanówka i Modlin, gdzie odnotowano odpowiednio 16 cm i 186 cm. W całej Polsce obowiązuje 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, także dla zlewni obejmujących obszar Warszawy. Stany Zjednoczone i Chiny rozwijają tajne bezzałogowe samoloty kosmiczne zdolne do testów i badań na orbicie. A amerykańska firma Leo Labs wykryła w czerwcu manewry chińskiego obiektu w pobliżu innego chińskiego satelity. We wrześniu ubiegłego roku siły kosmiczne Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii przeprowadziły pierwszą znaną wspólną operację orbitalną, podczas której amerykański satelita zbliżył się do brytyjskiego, gdy w pobliżu przelatywał chiński satelita z Hilan 12:1. Amerykańskie dowództwo kosmiczne podało, że operacja miała pokazać zdolność współpracy z sojusznikami. A brytyjskie Ministerstwo Obrony wskazało na rosnące znaczenie przestrzeni kosmicznej dla ochrony interesów narodowych i działań wojskowych. Amerykańskie siły kosmiczne wdrożyły też naziemny system elektromagnetyczny firmy L3 Harris Technologies, który ma umożliwiać zakłócanie albo czasowe wyłączanie satelitów przeciwnika. 44-letni Fenech został uniewinniony przez ławę przysięgłych werdyktem 8:1 od zarzutu współudziału w zabójstwie oraz udziału w zmowie przestępczej mającej na celu dokonanie zbrodni. Biznesmen był sądzony w sprawie zamachu na Daphne Caruana Galizie, dziennikarkę śledczą zamordowaną 16 października 2017 roku niedaleko swojego domu. Wcześniej w tej sprawie skazani zostali Vincent Muscat oraz bracia George i Alfred De Giorgio. Vincent Muscat w 2021 roku przyznał się do udziału w zabójstwie i dostał 15 lat więzienia. A George i Alfred De Giorgio w 2022 roku również przyznali się do zabójstwa i każdy z nich został skazany na 40 lat więzienia. Organizacja konsumencka FIH wystawiła na booking.com fikcyjny apartament przy Downing Street 10 w Londynie, wykorzystując zdjęcia wejścia do siedziby premiera Wielkiej Brytanii. Oferta była widoczna i można było złożyć do niej wniosek przez 20 minut, a odpowiedziało na nią 14 osób. Booking.com nie oznaczył ogłoszenia ani nie usunął z niego linku zewnętrznego, a fałszywa recenzja też przeszła przez system weryfikacji. Platforma usunęła ofertę dopiero 27 sierpnia. Rzecznik Booking.com przekazał, że serwis ma mechanizmy ostrzegające przed podejrzanymi linkami i że większość fałszywych ogłoszeń usuwa w ciągu 24 godziny. Policja z miasta Lebanon w amerykańskim stanie New Hampshire poinformowała o 3 atakach na ludzi dokonanych przez dzikie zwierzę w rejonie jednego z parkingów. Jeden z incydentów został w poniedziałek zarejestrowany przez kamerę monitoringu, a na nagraniu widać mężczyznę atakowanego przez zwierzę. Służby podejrzewają, że może to być urocjon wirginijski albo puna rybożerna, a poszkodowani mieli zostać podrapani. Policja prowadzi poszukiwania z użyciem kamery termowizyjnej zamontowanej na dronie i prosi mieszkańców o zgłaszanie kolejnych podobnych zdarzeń oraz osoby ugryzione lub podrapane przez dzikie zwierzę o natychmiastową wizytę w szpitalu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wyniku nocnych rosyjskich ataków w Odesie uszkodzony został wieżowiec, a rannych zostało 8 osób. Kolejna osoba odniosła obrażenia w obwodzie chmielnickim, gdzie odłamki zestrzelonego drona spadły na teren przedsiębiorstwa i wywołały pożar. Rany odłamkowe odniósł tam sterownik ciężarówki. Alarmy przeciwlotnicze obowiązywały w wielu regionach Ukrainy, w tym w Kijowie. Ceny kakao wzrosły od lutego o ponad 130% i we wtorek zbliżyły się do 6,8 tysiąca dolarów za tonę, osiągając najwyższy poziom od 11 miesięcy. Za podwyżkami stoją obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie KHANA szacuje spadek produkcji o około 15%, a wybrzeże kości słoniowej na 10-18%. Paweł Majtkowski, analityk eToro w Polsce, wskazał też na opóźnienie głównych zbiorów o 8-10 tygodni oraz ryzyka związane z pogodą, chorobami roślin i kosztami dostosowania do unijnych przepisów dotyczących wylesiania. Według niego skutki wcześniejszych podwyżek pozostaną w sklepach, a producenci mogą podnosić ceny lub zmniejszać opakowania czekolady. De Nederlandsche Bank poinformował, że 86 ton złota zostało w ciągu kilku miesięcy wywiezione ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, a obecnie jest przechowywane w Banku Anglii. Prezes holenderskiego banku centralnego Olaf Slijpen powiedział, że przeniesienie było konieczne, aby wzmocnić odporność i gotowość, a złoto w Londynie uznawane jest za najłatwiej zbywalne na świecie. Transfer rozpoczął się w marcu i zakończył w sierpniu, a część operacji polegała na sprzedaży złota w Nowym Jorku i jego odkupieniu w Londynie. DNB podał też, że po zmianie udział złota przechowywanego w Nowym Jorku i Ottawie spadł do 18,5%, a udział w Londynie wzrósł do 32,1%. W piątek odbędzie się głosowanie nad odrzuceniem trzeciego weta Karola Nawrockiego w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Poseł PiS Kazimierz Smoliński powiedział w TVN24, że zagłosuje przeciwko odrzuceniu weta, bo jego zdaniem do walki z przestępczością w zakresie kryptowalut wystarczy obecne prawo. Aleksandra Leo z Unii Centrum oceniła z kolei, że jedyną metodą na oczyszczenie się w tej sprawie jest zagłosowanie za odrzuceniem weta. Posłanka dodała, że jeśli były premier Mateusz Morawiecki chce pokazać, że nie ma sobie nic do zarzucenia, powinien poprzeć odrzucenie weta. Rolnik z gminy Płońsk w województwie mazowieckim znalazł podczas prac polowych ponad 700 niebezpiecznych pozostałości po II wojnie światowej. Obiekty leżały w ziemi, około 20 metrów od zabudowań gospodarczych, a na miejsce we wtorek po godzinie 8 wezwano patrol saperski. Saperzy z Kazunia zabezpieczyli łącznie 710 sztuk, w tym amunicję strzelecką, granaty ręczne, zapalniki i pociski do granatników. Policja przypomina, by takich przedmiotów nie dotykać ani nie przenosić, tylko oddalić się i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Na każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu. To właśnie my, Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła piąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Pierwsze linie lotnicze rezygnują z lotów do Rosji po ostrzeżeniu Ukrainy o zagrożeniu dronowym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina przekazała międzynarodowym organizacjom i partnerom informacje o niebezpieczeństwie w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. W środę turecka linia Pegasus odwołała lot z Bodrum do Moskwy. Zełenski przewiduje kampanię blokowania rosyjskiej przestrzeni powietrznej w celu ochrony życia. Ukraina ryzykuje utratę prawie 4 miliardy euro z Unii Europejskiej w ramach kolejnej transzy pomocy makrofinansowej. Bo musi przyjąć ustawę znoszącą zwolnienie z podatku VAT dla przesyłek międzynarodowych wartych do 150 euro. Rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvári powiedział, że to jeden z 12 warunków uruchomienia drugiej transzy, która ma wynieść około 3 miliardów 700 milionów euro. Dodał, że Ukraina otrzymała w 2026 roku 3 miliardy 200 milionów euro z przewidzianych 8 miliardów 350 milionów, a Komisja Europejska przygląda się tej ustawie. Rada Najwyższa Ukrainy 1 września nie poparła projektu w tej sprawie ani projektów alternatywnych, a przewodnicząca Komisji Budżetowej Roxolana Pidlasa napisała, że brak postępów zagraża wypłacie pieniędzy. Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych Scott Bessent powiedział, że wzrost cen ropy wynika m.in. z ukraińskich ataków na rosyjską infrastrukturę naftową oraz z konfliktu w Iranie. Dodał, że ceny opadną po zakończeniu wojny z Iranem i wezwał Rosję oraz inne kraje, by trzymały się z dala od Iranu. Bessent zapowiedział też systematyczne ściganie podmiotów wspierających ten reżim, a jako przykład podał sankcje na oddziały egipskiego banku Banale Misr w Dubaju. Marco Rubio stwierdził z kolei, że Rosja ma pełne ręce roboty z Ukrainą i że nic, co ktokolwiek dostarcza Iranowi, nie utrudnia Stanom Zjednoczonym działania w celu ochrony kraju. Liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej na pograniczu Nepalu i Tybetu wzrosła do 1225 osób. W Nepalu zginęły co najmniej 1204 osoby, a 4216 pozostaje zaginionych. Po stronie kontrolowanego przez Pekin Tybetu potwierdzono 21 ofiar śmiertelnych. Chińskim służbom udało się przywrócić przejezdność drogi krajowej prowadzącej do granicy z Nepalem, co ma ułatwić dotarcie ciężkiego sprzętu do rejonu przejścia granicznego w Dirong i zintensyfikować poszukiwania. Ratownicy przeszukują muł i gruz, a część rodzin organizuje symboliczne ceremonie pogrzebowe, bo szanse na odnalezienie ciał zaginionych są coraz mniejsze. Donald Trump powiedział, że Wenezuela nie jest jeszcze gotowa na wybory po odsunięciu od władzy Nicolasa Maduro przez Stany Zjednoczone. Prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że jego administracja świetnie dogaduje się z rządem w Caracas i pochwalił tymczasową prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Trump stwierdził też, że po amerykańskiej operacji wojskowej, podczas której pojmano Nicolasa Maduro, kraj potrzebuje więcej czasu. W piątek ogłosił porozumienie ze Wenezuelą, które ma dać Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek potwierdzonych rezerw ropy naftowej. A Marco Rubio powiedział, że umowa ma przynieść Wenezueli 100 miliardów dolarów amerykańskich inwestycji. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Słuchacie radia DHT. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. facebook.com

She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Prezes Zonda Crypto Przemysław Kral spotkał się w Bergamo z prezesem PZPN Cezarym Kuleszą, aby omówić umowę sponsorską. Negocjacje zakończyły się niepowodzeniem, bo oferta 10 milionów złotych rocznie była dla Zonda Crypto niewystarczająca wobec umów z innymi sponsorami, takimi jak Orlen. Firma zdecydowała się potem sponsorować Polski Komitet Olimpijski, a PZPN zapowiedział, że nie będzie kontynuował współpracy z Publicon Sport, firmą odpowiedzialną za pozyskiwanie sponsorów. Według PZPN spotkanie miał zorganizować biznesmen Radosław Tadajewski, który temu zaprzecza. Przy polskiej granicy znaleziono ponad 20 ręcznie skonstruowanych rakiet, co wywołało oskarżenia pod adresem rosyjskich sabotażystów. Wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie wzbudziła spekulacje o możliwej rosyjskiej agresji przeciwko krajom bałtyckim lub Polsce. Eksperci podkreślają jednak, że prawdopodobieństwo ataku Rosji na Sojusz Północnoatlantycki jest obecnie niskie z powodu ograniczeń finansowych i sprzętowych. Rosja wykorzystuje prowokacje, by wywołać strach na Zachodzie i zniechęcić go do wspierania Ukrainy. A wzrost liczby incydentów w Niemczech przed lokalnymi wyborami może być częścią strategii Kremla mającej wzmocnić skrajną prawicę. Samolot Straży Przybrzeżnej Stanów Zjednoczonych z sekretarzem bezpieczeństwa krajowego Mark Falne M. Mullinem na pokładzie musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Waszyngtonie po awarii prawego silnika. Maszyna leciała z Georgii, a pilot zgłosił sytuację awaryjną po półtorej godzinie lotu. Na pokładzie byli też inni urzędnicy rządu federalnego. Mullin pochwalił profesjonalizm załogi za opanowanie w trudnej sytuacji. Dziś w Polsce wystąpią umiarkowane i silne opady deszczu, a w niektórych regionach także burze. W drugiej części dnia silniejsze deszcze mają pojawić się głównie na zachodzie, a noc przyniesie dalsze opady i burze, zwłaszcza nad morzem. Najniższe temperatury wyniosą od 10 do 15 stopni Celsjusza, a maksymalne od 21 do 24 stopni Celsjusza, wyjątkowo chłodniej będzie na wybrzeżu. W niektórych rejonach wiatr będzie porywisty, szczególnie na Pomorzu, gdzie osiągnie do 55 km na godzinę. Blisko połowa Polaków, dokładnie 45,5%, negatywnie ocenia fakt, że Roman Giertych jest pełnomocnikiem szefa Zonda Crypto Przemysława Krala. Neutralnie podchodzi do tego 16,6% badanych, a 7,3% ocenia to pozytywnie. Wśród osób w wieku od 35 do 49 lat złe zdanie o tej sytuacji ma 50,3% ankietowanych. W ostatnich dniach zatrzymano 3 osoby, w tym inwestora Rafała Zaorskiego, a Roman Giertych twierdzi, że jego rola pozwala na rozliczanie rządów Prawa i Sprawiedliwości i że nie pobiera opłat od Krala. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.
2: DHT. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie śląskim na 4 w Zabrzu i Rudzie Śląskiej trwa demontaż bramownic Via TOLL. Kierowcy jadący w stronę Krakowa lub Wrocławia muszą liczyć się z zajęciem prawego pasa ruchu. Do 13 na 4 w województwie opolskim, na odcinku węzeł Opole Zachód, węzeł Opole Południe w kierunku Katowic, prowadzone są prace przy wymianie uszkodzonych barier ochronnych. Równolegle do 18 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Katowic naprawiany jest most, więc ruch pozostaje tam ograniczony. Do 17 w województwie podkarpackim na DK28 między Tyrawą Wołoską a Kuźminą koszone są pobocza. Miejscami jezdnia jest zwężona, a kierowcy jadą wahadłowo. Do niedzieli, 20 września, do 20 w województwie pomorskim na DK90 między Jeleniem a Plinkami występują utrudnienia na odcinku drogi. W tym czasie trzeba zachować ostrożność i liczyć się ze spowolnieniem przejazdu. Słuchaj radia DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja zamknie ośrodki niemieckiego Instytutu Goethego w Moskwie, Petersburgu oraz Jekaterynburgu po decyzji Niemiec wobec rosyjskich placówek. Szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow oświadczył, że to odpowiedź na zamknięcie rosyjskiego ośrodka kultury w Berlinie i konsulatu w Bonn. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Niemiec Aleksander Dobrindt obwinił Rosję za sierpniowy incydent z dronem z materiałami wybuchowymi na lotnisku w Lipsku. Po zdarzeniu lotnisko wstrzymało działalność, a samolot transportowy przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. W Krakowie trwa weryfikacja zgłoszeń kandydatów na prezydenta miasta, a zarejestrowani zostali już Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości oraz Aleksandra Owca z partii Razem. Nadal sprawdzane są zgłoszenia Jana Hoffmana i senator Moniki Piątkowskiej, a sztab Bartosza Bochenczaka informuje, że złożył on wymaganą liczbę podpisów. Łukasz Gibała wciąż zbiera podpisy po tym, jak komisja odrzuciła większość zebranych wcześniej z powodu brakującego słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Kandydatowi brakuje jeszcze 1387 podpisów. Przedterminowe wybory odbędą się 27 września, ewentualna druga tura 11 października, a do czasu wyboru nowego prezydenta funkcję tę pełni Stanisław Kracik. W środę po południu wojskowy samolot Gulfstream C-37 a z 14 osób na pokładzie, w tym sekretarzem bezpieczeństwa krajowego Mark Falne M. Mullinem, stracił prawy silnik podczas lotu z Georgii do Waszyngtonu. Pilot zgłosił kontrolerom ruchu lotniczego na lotnisku imienia Ronalda Reagana w Waszyngtonie sytuację awaryjną, a maszyna bezpiecznie wylądowała. Po lądowaniu samolot sprawdzono i przetoczono poza pas startowy, a nikt z obecnych na pokładzie nie odniósł obrażeń. Departament Bezpieczeństwa Krajowego wnioskował w budżecie na 2025 rok o $50 milionów na wymianę wysłużonej maszyny. A ostatecznie kwota wzrosła do $200 milionów na zakup dwóch nowych Gulfstreamów G700. Unia Europejska kończy audyt brazylijskiego drobiu i miodu, który w piątek może otworzyć drogę do ponownego dopuszczenia tych produktów na unijny rynek. Komisja Europejska może wtedy zaproponować taki ruch, ale zgodę muszą jeszcze wydać państwa członkowskie. Polscy hodowcy obawiają się, że brazylijskie mięso wróci szybko, jeśli zmiany w Brazylii zostaną wprowadzone tylko formalnie, dlatego domagają się uruchomienia zabezpieczeń dla unijnych producentów. Z kolei brazylijska wołowina nie jest objęta audytem. A przedstawiciel branży podkreśla, że Unia powinna wykorzystać ten czas na wprowadzenie klauzul ochronnych pozwalających czasowo ograniczyć preferencyjny import z Brazylii. Wicepremier Chin Ding Xuexiang i rosyjski przywódca Władimir Putin omówili we Władywostoku współpracę gospodarczą obu państw i zadeklarowali chęć zacieśnienia współpracy w sektorze energetyki. Rozmowy dotyczyły też integracji gospodarczej chińskiego północnego wschodu i rosyjskiego dalekiego wschodu oraz współpracy w inwestycjach. Ding Xuexiang mówił o pogłębianiu integracji interesów obu stron, za Putin zadeklarował gotowość do dalszego wzmacniania koordynacji strategicznej z Pekinem. Spotkanie było bezpośrednią kontynuacją ustaleń z 31 sierpnia, gdy Putin i Xi Jinping rozmawiali podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Biszkeku. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 w województwie śląskim na 4 w Zabrzu i Rudzie Śląskiej kierowcy muszą liczyć się z czasowym zajęciem prawego pasa. Trwa tam demontaż bramownic Via TOLL w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Od 8 do 12 na dolnośląskim odcinku A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice prawy pas jest zajęty w stronę Katowic. Równolegle na opolskim fragmencie A4 od węzła Opole Zachód do węzła Opole Południe do 13 prowadzone są prace przy wymianie uszkodzonych barier ochronnych. Do 18 na A4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic utrzymują się utrudnienia związane z remontem elementów obiektu mostowego. W tej samej części trasy trzeba też uważać na zwężenia i spowolnienie ruchu. Od 8 do 15 w województwie mazowieckim na 2 między węzłem Lubelska obwodnicą Mińska Mazowieckiego po prawej stronie jezdni występują ograniczenia. Na tym odcinku ruch jest wyraźnie utrudniony. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W centrum Minneapolis doszło do strzelaniny, w której zginęły dwie osoby, a pięć kolejnych zostało rannych, w tym trzech funkcjonariuszy policji. Sprawca, 35-letni mężczyzna, popełnił samobójstwo po ataku. Policja informuje, że wcześniej został eksmitowany z lokalu na mocy nakazu sądowego i miał wcześniejsze problemy z prawem, w tym skazania za przemoc domową. To już co najmniej druga strzelanina w tym samym apartamentowcu w ciągu ostatniego roku. Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk zmaga się z poważnymi problemami finansowymi i może nie wypłacić wynagrodzeń w przyszłości. Fundusze subwencyjne dla Instytutu systematycznie malały. Z 6 700 000 zł w 2024 roku do 5 400 000 zł w 2026 roku. Pracownicy odczuwają brak podwyżek, a część z nich była zmuszona do brania urlopów bezpłatnych. Ministerstwo Nauki zapowiedziało dodatkowe wsparcie dla instytutów w trudnej sytuacji. Na Węgrzech sierpień 2026 roku był najcieplejszym sierpniem w tym wieku, ze średnią temperaturą 24,9 stopnia Celsjusza. Miesięczna norma została przekroczona o 3,7 stopnia. A w wielu regionach średnia przekraczała 25 stopni Celsjusza, na południowej Wielkiej Nizinie nawet 26 stopni Celsjusza. Jednocześnie spadło tylko 15,6 mm deszczu, czyli 26% normy. Początek września także przynosi wysokie temperatury, a prognozy mówią o kolejnych upałach do 35 stopni Celsjusza. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek broni kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, nazywając go apolitycznym i podkreślając jego wiedzę prawniczą oraz mocny charakter. Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy odpowiedziała, że Berek był odpowiedzialny za rządowe projekty ustaw deregulacyjnych i reprezentował stanowisko rządu. W połowie sierpnia premier Donald Tusk ogłosił, że Berek przestaje pełnić funkcję ministra. Sprawą kandydatury ma zająć się Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. W najbliższym tygodniu w Polsce wystąpią nagłe zmiany pogody, w tym silne ulewy i wiatr. Temperatura w dzień spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza, za na południowym wschodzie sięgnie 23 stopnie Celsjusza. Intensywne opady deszczu mają wystąpić zwłaszcza na północy, gdzie mogą przekroczyć 50 mm, a na morzu porywy wiatru mogą dochodzić do 80 km na godzinę. Na początku przyszłego tygodnia prognozowane jest krótkie ocieplenie, po którym ma nadejść kolejne ochłodzenie. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 11 w województwie mazowieckim na dwa między węzłami Konotopa i Pruszków doszło do zderzenia pojazdów, a lewy pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Od 9 do 14 w województwie śląskim na jeden kierowcy muszą liczyć się z zajęciem pasa awaryjnego w kierunku Gorzyczek. Do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w stronę Katowic trwa remont elementów mostu i ruch jest utrudniony. Równolegle w kierunku Wrocławia prowadzone jest odnawianie oznakowania poziomego. Od 9 do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w stronę Warszawy koszone są pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Takie same prace prowadzone są również na tym samym odcinku w kierunku Poznania. Zostańcie z radiem DHT, szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: We've got your music.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Zonda Crypto, giełda kryptowalut, ogłosiła upadłość po ogromnych problemach finansowych, a straty użytkowników mogą przekroczyć 700 milionów euro. Sprawa wiąże się z zaginięciem założyciela Sylwestra Suszka za kierownictwo, po nim przejął prawnik Przemysław Kral, który współpracuje z prokuraturą w zamian za łagodzenie kary. W aferze pojawiły się także powiązania z rosyjską mafią i politykami, co doprowadziło do dodatkowych śledztw. Zatrzymano kilka osób, w tym prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, w związku z nieprawidłowościami finansowymi. Rosja testuje cierpliwość Zachodu, a przykładem ma być atak drona na lotnisko Lipsk-Halle. Niemcy zareagowały na to dyplomatycznie, ale Stefan Fuman uważa, że potrzebne są realne konsekwencje. Wskazuje też, że Niemcy i Rosja są w stanie wojny, a Europa powinna zmienić zasady reagowania na rosyjskie sabotaże. Wśród proponowanych kroków pojawia się dostarczenie broni Ukrainie do użycia przeciwko Rosji. Wielu członków partii republikańskiej omija konwencję Trump-Appaloosa w Dallas, obawiając się, że może to zaszkodzić ich kampaniom wyborczym. Przewodniczący Izby Reprezentantów, Mitte Johusson, podkreśla, że wydarzenie ma być ważnym punktem, ale część polityków zostaje w swoich okręgach wyborczych. Tom Barrett mówi, że nie ma wpływu na to, co prezydent powie na konwencji, ale może zdecydować, gdzie sam będzie. Niektórzy republikanie wskazują na wcześniejsze zobowiązania i koszty udziału, a inni obawiają się niskiego poparcia Trumpa w związku z konfliktem z Iranem i wojną handlową z Kanadą. Hans Thomas Thiel Schneider z AfD mówi, że 6 września po raz pierwszy pojawiła się realna szansa, by zakończyć ten koszmar i położyć kres tej grozie. Polityk z Saksonii-Anhalt może wkrótce zyskać większą władzę niż jakakolwiek inna postać skrajnej prawicy w powojennej historii Niemiec. Chce promować bardziej narodową tożsamość Niemiec, podważa tak zwaną kulturę pamięci i określa ją jako kult winy. Program AfD zakłada też zmianę nauczania historii tak, by mniej akcentować Niemców w kontekście nazistowskich zbrodni, co mogłoby wpłynąć na sposób pamiętania o przeszłości. Cassandra Wilson zmarła we wtorek w rodzinnym mieście Yadson w stanie Mississippi. O śmierci laureatki Nagrody Grammy poinformował wieloletni menedżer Robert Torre, który przekazał też, że artystka odeszła w domu, w otoczeniu rodziny i bliskich przyjaciół. Rodzina i bliscy proszą o zachowanie prywatności, a informacje o ceremonii żałobnej mają zostać podane później. Wilson zdobyła Nagrodę Grammy dwukrotnie za albumy Nefmon, Doctor i Loverly, a w 2015 roku wydała ostatni album Coming Forth, by dał poświęcony Billie Holiday. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Unia Europejska zmaga się z rosnącą presją chińskiego importu, a deficyt handlowy sięga 1 miliarda euro dziennie. Bruksela przygotowuje ustawę o autonomii przemysłowej, która ma chronić kluczowe sektory gospodarki przed chińską konkurencją. Dokument ma być odpowiedzią na oczekiwany drugi szok eksportowy z Chin, który może uderzyć m.in. w samochody elektryczne i chemikalia. Poparcie dla tej ustawy rośnie w Unii Europejskiej mimo sprzeciwu Pekinu. Południowa Europa szykuje się na silne fale upałów z temperaturą przekraczającą 40 stopni Celsjusza, a najwyższe wartości prognozowane są w Hiszpanii, szczególnie w Andaluzji. Wysoka temperatura ma się utrzymać co najmniej do końca pierwszej dekady września. W Polsce możliwe jest lokalne podniesienie temperatury do niemal 30 stopni Celsjusza, ale ekstremalne upały nie będą nam grozić. Władimir Putin stosuje hybrydowe metody wojny od lat i nie jest to oznaką desperacji, a ataki takie jak niedawny na lotnisko w Lipsku mają zakłócać ukraińskie linie zaopatrzenia. Autor odwołuje się do tak zwanej doktryny Gierasimowa, która zakłada używanie różnych środków, w tym cyberataków i propagandy, w nowoczesnych konfliktach. Rosja wykorzystywała tę strategię już podczas inwazji na Ukrainę w 2014 roku. Zachód powinien reagować zdecydowanie, aby skuteczniej przeciwdziałać takim atakom hybrydowym. W Monachium doszło do nieudanej próby podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych Helsing oraz Rohdes Chwasz. Ładunki zapalne rzucono z samochodu na plac budowy, ale pożar szybko ugaszono. Policja zatrzymała dwoje podejrzanych, obywateli Bułgarii, i zabezpieczyła dodatkowe nieaktywowane urządzenie zapalne. Motyw ataku oraz tło zdarzenia pozostają niejasne. Unia Europejska planuje stworzenie 7 dużych centrów danych AI, a 2/3 krajów Unii Europejskiej zadeklarowało na ten cel łącznie około 3 miliardów euro. Niemcy przeznaczą na projekt 1 miliard euro, co czyni je największym fundatorem przedsięwzięcia. Holandia zgłasza obawy dotyczące budżetu, dlatego ogranicza swoje wsparcie. Komisja Europejska ma wybrać projekty w przyszłym roku, a fabryki powinny być gotowe w ciągu 18 miesięcy. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marcin Przydacz skrytykował ministra Radosława Sikorskiego za nieczytelną jakość zdjęcia w dokumentach dotyczących nominacji na ambasadora. A rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór odpowiedział, że dokumenty z jego resortu mają lepszą jakość. Przydacz zarzucił chaos w ministerstwie i zapowiedział, że jutro odpowie na pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podtrzymując poparcie dla kandydata na ambasadora mimo słabej fotografii. W dyskusję włączył się rzecznik rządu Adam Szłapka, przypominając o aferze wizowej, a Przydacz odparł, że nie miał związku ze sprawami wizowymi i poprosił o zakończenie insynuacji. Prezydent RP nie zgłasza uwag do tej osoby, a Marcin Przydacz przekazał, że kandydat jest godny pełnienia funkcji ambasadora. Prezydent Donald Trump wprowadza zmiany nazewnictwa geograficznego, w tym zmianę nazwy jeziora Ontario na jezioro Ameryka, a Google i Apple szybko dostosowały swoje mapy do tych decyzji. Sprzeciw zgłasza Kanada, a lobbyści z branży technologicznej ostrzegają, że opór wobec Trumpa w tej sprawie jest nieopłacalny. Opozycja demokratyczna wskazuje te działania jako dowód na podporządkowanie się gigantów technologicznych Trumpowi. MapaWest odmówił zmiany nazwy jeziora Ontario, stając się symbolem oporu. Rafał Zaorski został doprowadzony do prokuratury w związku z aferą Zonda Crypto i zaprzeczył wszelkim oskarżeniom. Trzech zatrzymanych w tej sprawie ma zostać ponownie przesłuchanych przez prokuraturę. W ramach postępowania zabezpieczono luksusowe przedmioty i gotówkę, a śledztwo dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. Sprawa została połączona z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela giełdy Bitbuy. Nowy raport wywiadowczy ujawnia zaangażowanie Maroka w kryzys migracyjny w Ceucie i stawia w trudnej sytuacji premiera Pedro Sancheza. Opozycja twierdzi, że przybycie 72 tysiące migrantów w zeszłym miesiącu było operacją zorganizowaną przez Maroko, a rząd miał o tym wiedzieć. Pedro Sanchez odrzuca te zarzuty i wskazuje na inne zewnętrzne podmioty jako sprawców kryzysu. W koalicji rządowej narastają napięcia, a partnerzy polityczni domagają się wyjaśnień i dymisji ministra spraw wewnętrznych. Zagraniczne linie lotnicze zaczęły zawieszać połączenia z rosyjskimi lotniskami po ostrzeżeniach Kijowa o rosnącym zagrożeniu dla lotnictwa cywilnego związanym z operacjami ukraińskich dronów nad Rosją. Wołodymyr Zełenski przekazał, że to logiczna reakcja, a w środę na moskiewskich lotniskach odwołano dziesiątki rejsów. Na Szeremietiewie odwołano 21 lotów, a 235 było opóźnionych, na Wnukowie odwołano 22 rejsy, a 94 miały opóźnienia. Wśród przewoźników, którzy zawiesili część połączeń, znalazły się Pegasus Airlines, Turkish Airlines, Fly Dubai, Nesma Airlines, Sirak Avia, Kuwait Airways i Somon Air. Ukraina powiadomiła Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego o zagrożeniach i zaapelowała, by zachęciła państwa członkowskie do zakazania lotów cywilnych w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosja używa coraz bardziej zaawansowanych bomb kierowanych, aby osłabić ukraińską obronę, a w ostatnich atakach na Odessę zastosowano bomby CAP z nowoczesnymi silnikami odrzutowymi. Dzięki nim można atakować z większych odległości, a ukraińska obrona przeciwlotnicza ma trudności z ich przechwytywaniem. Ataki stwarzają zagrożenie dla cywilów, a eksperci wskazują, że uderzenia na obszary cywilne są traktowane jako zbrodnia wojenna i akt terrorystyczny. Ukraina potrzebuje nowych systemów obrony krótkiego zasięgu oraz wsparcia w zakresie elektronicznej walki, by skuteczniej neutralizować to zagrożenie. Kreml zwiększył ochronę dla rosyjskich propagandystów i części personelu wojskowego po ukraińskich atakach. Propagandystom towarzyszą teraz funkcjonariusze Rosgwardii, a zalecenie objęło niemal wszystkich dyrektorów stacji telewizyjnych oraz prezenterów. Wzmożenie ochrony nastąpiło po zabójstwie Darii Duginy, gdy zaczęto chronić także mniej prominentnych pracowników mediów. Osoby bliskie władzom, w tym syn Dmitrija Miedwiediewa, również otrzymują zwiększoną ochronę. Podczas eksmisji mieszkanki osiedla maltańskiego w Poznaniu policja wylegitymowała ponad 60 osób, a około 30 próbujących zablokować działania zostało usuniętych. Parcele ostatecznie opróżniono, a wobec osób opierających się eksmisji mają trafić do sądu wnioski o ukaranie. Podkomisarz Łukasz Paterski powiedział, że policja nie ma podstaw do kwestionowania wyroku sądu, na podstawie którego przeprowadzana jest eksmisja. Pełnomocnik eksmitowanej kobiety kwestionuje ważność tytułu wykonawczego dotyczącego nieruchomości. Niemieccy śledczy badają powiązania z Polską i Serbią w sprawie próby zamachu na lotnisku w Lipsku. Jeden z podejrzanych ma być związany z podpaleniem marketu w Łodzi w 2024 roku oraz z rosyjskimi służbami wywiadowczymi. Postępowanie obejmuje też wątek dwóch mężczyzn zatrzymanych na granicy serbsko-węgierskiej, przy których znaleziono materiały wybuchowe i elementy drona. Kanclerz Niemiec zapowiada surowe konsekwencje wobec Rosji, a eksperci domagają się wywłaszczenia rosyjskich domów w Berlinie jako sygnału politycznego. Ambasador Rosji został pilnie wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a Polska ma przekazać stanowczy sprzeciw wobec eskalacji agresywnych działań Rosji. Radosław Sikorski powiedział, że wezwanie nastąpiło w solidarności z Niemcami po ustaleniach Berlina, zgodnie z którymi Rosja odpowiada za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Szef polskiej dyplomacji dodał, że Polska potępia terroryzm państwowy autorstwa Federacji Rosyjskiej i nie zgadza się na wrogie działania na terytoriach państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Niemcy zapowiedziały zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Bonn oraz rosyjskiego domu w Berlinie, a Rosja odpowiedziała zapowiedzią zamknięcia niemieckich ośrodków kulturalnych Goethe Institut. Do następnego serwisu. Teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.
0: Trzy pokolenia muzyki. Trzy pokolenia przebojów.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Weimarze skrytykował prawicę za brak reakcji na ostrzeżenia dotyczące afery Zonda Crypto. Przypomniał, że przed giełdą ostrzegali on sam i premier Donald Tusk, a także wskazał na powiązania Zonda Crypto z osobami współświadka oraz na pomoc tej firmy ze strony rosyjskich funduszy. Afera prowadzi do postępowań karnych i była związana z zaginięciem jej założyciela, Sylwestra Suszka. Polski Komitet Olimpijski zerwał z giełdą umowę sponsorską z powodu problemów finansowych. W Jełabudze w Tatarstanie rozbudowywana jest fabryka dronów, a nowe zdjęcia satelitarne pokazują nowe zakłady produkcyjne, magazyny i szlaki transportowe. Teren obiektu ma powierzchnię ponad 1000 hektarów i obejmuje też nowe elementy ochronne. Produkcja dronów, w tym modeli Geran, intensyfikuje się, a miesięcznie ma tam powstawać ponad 5500 dronów. Fabryka jest dodatkowo zabezpieczana przed atakami ukraińskich dronów przez budowę wież i systemów obrony przeciwlotniczej. Prokuratura w Katowicach umorzyła śledztwo dotyczące pomyłek w liczeniu głosów w Tychach, gdzie zamieniono wyniki na Wrockiego i Trzaskowskiego. Po przesłuchaniach członkowie komisji wyborczej nie potwierdzili żadnych nieprawidłowości podczas liczenia głosów. Prezes zarządu sieci obywatelskiej VATTOK Polska Szymon Osowski podkreśla, że pomyłki w wyborach są powszechne i nie dowodzą fałszerstwa. Zaznacza też, że podważanie wyników przez polityków może zagrażać zaufaniu do demokratycznego procesu, a potrzebne są zmiany w procesie wyborczym. Warszawscy policjanci zatrzymali 36-letniego obywatela Azerbejdżanu za nieobyczajne zachowanie na przystanku autobusowym przy hali Kopińskiej. Do zatrzymania doszło w miejscu pracy podejrzanego na terenie powiatu pruszkowskiego. Po publikacji wpisu na platformie X, mężczyzna może odpowiadać za czyn zgodnie z artykułu 197.2 Kodeksu Karnego. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Marcin Kierwiński, poinformował, że dowody mogą skutkować procedurą deportacyjną. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zginęło podczas próby dopłynięcia z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Drewniana łódź z około 130 pasażerami dryfowała około 120 km na południe od Gran Canaria, a ratownicy dotarli do niej w nocy ze środy na czwartek. Na pokładzie było wtedy 45 osób oraz 5 ciał, a ocalałych uratowały hiszpańskie służby. Łódź wyruszyła z Gambii około 26 dni wcześniej. A w tym roku na Wyspach Kanaryjskich odnotowano 4800 nielegalnych przekroczeń granicy do 15 sierpnia, wobec 11883 w tym samym okresie ubiegłego roku. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Kryzys bezdomności w Glasgow osiągnął punkt krytyczny z powodu wysokiego napływu uchodźców. Szkockie prawo zobowiązuje samorządy do zapewnienia zakwaterowania wszystkim osobom bezdomnym, co zwiększa obciążenie finansowe miasta. Wydatki na usługi dla osób bezdomnych w Glasgow wzrosły z 38 milionów funtów do prognozowanych 56 milionów funtów w kolejnych latach. Podobne problemy występują w Edynburgu, gdzie wstrzymano przyznawanie mieszkań komunalnych. AfD zyskuje popularność we wschodnich Niemczech, a wyniki nadchodzących wyborów w Saksonii-Anhalt mogą zadecydować o przyszłości partii i polityki w regionie. Lider AfD Ulrich Siegmund odwołuje się do tożsamości regionalnej, co znajduje poparcie części mieszkańców. Wschodnie Niemcy od lat zmagają się z poczuciem wyobcowania po zjednoczeniu, a frustracje pogłębiają spory o politykę migracyjną i przemiany społeczne. Jeśli AfD odniesie w ten weekend zdecydowane zwycięstwo, niemiecki establishment będzie musiał zmierzyć się z pytaniem o skutki polityki Kochla, Merkel i Merca wobec tego regionu. Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin po raz drugi w ciągu tygodnia zaprzeczył, by w Rosji miała zostać ogłoszona nowa mobilizacja, nazywając takie doniesienia atakami informacyjnymi. Na Wschodnim Forum Gospodarczym powiedział, że rosyjscy żołnierze dobrowolnie podpisują kontrakty z Ministerstwem Obrony i że armia nie ma problemów z rekrutacją. Dodał, że informacje o mobilizacji mają zakłócać przebieg wyborów do Dumy Państwowej. W przyszłym tygodniu do Polski ma napłynąć zimne powietrze, a około 10 września przewidywane jest przejście chłodnego frontu atmosferycznego z burzami i opadami deszczu. W drugiej połowie tygodnia temperatura może spaść do 19 stopni Celsjusza, zwłaszcza w rejonach podgórskich, a nocami miejscami poniżej 10 stopni Celsjusza. Synoptycy zakładają też, że w drugiej połowie września znów zrobi się cieplej, a początek października ma przynieść ciepłe i słoneczne dni. Policja prowadzi poszukiwania Anny Dawczyk i jej 9-letniego syna Arona, którzy zaginęli 26 sierpnia 2026 roku po wyjściu z domu w Opocznie około 10.30. Nowy trop sugeruje, że poszukiwani mogli pojawić się w Toruniu. Anna Dawczyk ma 31 lat, 160 cm wzrostu, jasne blond włosy i była ubrana w białą koszulkę, beżową bluzę z kapturem oraz ciemne spodnie. A Aaron ma 130 cm wzrostu i jasne blond włosy. Policja apeluje o pomoc w ustaleniu ich miejsca pobytu. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Iran przeprowadził w czwartek ataki rakietowe i dronowe na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mimo środowych ostrzeżeń prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Teheran uznał te działania za odpowiedź na wcześniejsze operacje Stanów Zjednoczonych przeciwko obiektom strażników rewolucji islamskiej. W tych atakach zginęli cywile i żołnierze. Konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem trwa od pół roku, a szczególnie intensywne starcia toczą się w cieśninie Ormuz. 3 września 2026 roku ukraińskie siły zbrojne zaatakowały port w Soczi przy użyciu bezzałogowych łodzi. Jednostka eksplodowała w pobliżu statku zaopatrzeniowego Nefit, przydzielonego do operacji morskich dotyczących ropy i gazu. Mieszkańcy Soczi zgłosili głośne wybuchy w centrum miasta, a w Soczi i Gelendżyku wprowadzono ograniczenia w działalności lotnisk. Ministerstwo Obrony Rosji ogłosiło, że zniszczyło 6 ukraińskich dronów w basenie Morza Czarnego. Sylwester Suszek zniknął 10 marca 2022 roku po spotkaniu biznesowym i po raz ostatni widziano go na stacji benzynowej należącej do jego znajomego Mariana Wybmanika. Marian W. ma zarzuty dotyczące uprowadzenia i jest powiązany z zaginięciem Suszka. Tego dnia na stacji nie działały kamery monitoringu. Minister Sprawiedliwości wskazał, że istnieją hipotezy sugerujące, że Sylwester Suszek mógł zostać zamordowany. Kontrola ciśnienia krwi, regularna aktywność fizyczna, odpowiedni sen i zdrowa dieta mogą zmniejszyć ryzyko zawału serca nawet o 25%. Wśród wskazanych nawyków są też ograniczenie jedzenia przed snem oraz techniki oddychania pomagające w zarządzaniu stresem. Niewydolność serca rozwija się długo bez objawów, a gdy symptomy się pojawiają, choroba zwykle jest już w zaawansowanym stadium. Dr Francesco Lomonaco, kardiolog z Twe National Heart Clinic przy Harley Street, podkreśla, że nie trzeba zmieniać wszystkiego naraz. Polskie myśliwce przechwyciły nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20, który znajdował się 40 km na północ od Ustki. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że maszyna leciała z wyłączonym transponderem, nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzała zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, ale konieczne było poderwanie myśliwców. To drugi taki incydent od początku tygodnia. W poniedziałek ten sam model samolotu został przechwycony 30 km na północ od Łeby. Z newsroomu to wszystko, teraz gramy.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Auto Service.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 w województwie śląskim na 1 między węzłem Zabrze Północ a węzłem Bytom w kierunku Gliwic utrzymuje się zwężenie jezdni. Również do 17 w województwie lubelskim na DK82 między Łęczną a Włodawą kierowcy jadą przy ręcznym kierowaniu ruchem. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch odbywa się naprzemiennie, bo na trasie pracują sygnaliści. Równolegle do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dągiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza i miejscami zwężona jest jezdnia. Na tym samym odcinku, w kierunku Poznania, sytuacja wygląda podobnie. Od 16 do 18 w województwie mazowieckim na S61 między węzłem Śniadowo a węzłem Komorowo zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations on

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Sąd okręgowy w Częstochowie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla kierowcy ciężarówki, który wjechał w pojazdy ekipy remontowej na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Do wypadku doszło we wtorek przed 9:00, gdy 31-letni kierujący samochodem marki Scania najechał na pracowników służb drogowych. W zdarzeniu zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne i trafiły do szpitala. Przyczyny wypadku są wciąż nieustalone. W Tatarstanie trwa rozbudowa fabryki dronów w Jełabudze, która zajmuje ponad 1000 hektarów. Zakład produkuje rosyjskie drony Gierań oparte na irańskich modelach, wykorzystywane w atakach na Ukrainę, a produkcja ma wynosić ponad 5500 dronów miesięcznie. Rosja planuje zwiększyć tę liczbę do 11 tysięcy dronów różnych modeli, a w fabryce wzmocniono zabezpieczenia, budując pierścienie wież i wprowadzając systemy obrony przeciwlotniczej. W Tatarstanie powstają też nowe zakłady produkcyjne, magazyny i drogi dojazdowe. Prokuratura zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego o wskazanie terminu i miejsca przesłuchania go w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Postępowanie wszczęto 21 kwietnia 2026 roku po zawiadomieniu dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. A prokuratura bada dwa zachowania związane z nieodebraniem ślubowania od 4 sędziów wybranych przez Sejm 13 marca 2026 roku oraz z warunkami pracy tych sędziów. W sprawie przesłuchano już ponad 40 świadków, w tym pracowników Kancelarii Prezydenta RP i Trybunału Konstytucyjnego oraz zabezpieczono dokumenty istotne dla sprawy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek napisał, że sprawa musi zostać wyjaśniona bez uników i bez politycznych immunitetów od prawdy. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez zaprzecza, aby Maroko miało udział w napływie migrantów do Ceuty, mimo raportu policji wskazującego na pomoc Rabatu w organizacji tego napływu. W związku z kryzysem w Ceucie rośnie presja polityczna, a koalicyjni partnerzy Sáncheza kwestionują jego wersję wydarzeń. Sánchez podkreślił konieczność kontynuowania współpracy z Marokiem, aby deportować nielegalnych imigrantów i zadeklarował, że Ceuta i Melilla zawsze będą częścią Hiszpanii. Przyznał też, że działania rządu były niewystarczające, ale obwinił brak ostrzeżeń o nadchodzącym napływie migrantów. Krzysztof Rutkowski twierdzi, że Marcin Romanowski nie przebywał w Naddniestrzu, a wysłany stamtąd list miał być zasłoną dymną. Detektyw poinformował też, że jego ekipa wytypowała już inny europejski kraj, w którym może ukrywać się poszukiwany polityk. Rutkowski powiedział, że liczy na wskazanie miejsca pobytu Marcina Romanowskiego i że jego zespół kontynuuje poszukiwania. Dodał, że przed wyjazdem przekazał informacje szefowi Agencji Bezpieczeństwa i wysłał 3 notatki, a po powrocie jego ekipa ma kolejny trop. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch odbywa się naprzemiennie pod nadzorem sygnalistów. Również do 18 w województwie mazowieckim na S61 między węzłem Śniadowo a węzłem Komorowo lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza i miejscami zwężona jest jezdnia. Równolegle na tym samym odcinku w stronę Poznania kierowcy muszą liczyć się z podobnym zwężeniem. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają prace przy oczyszczaniu urządzeń odwadniających. Do 20 w województwie śląskim w Zabrzu na A4 demontowane są bramownice Via TOLL, a to oznacza czasowe zajęcie prawego pasa w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Deweloper MB Margo sprzedał prywatnej firmie Tuta area drogi, miejsca postojowe oraz tereny pod wiaty śmietnikowe na osiedlu Jasień Park w Gdańsku. Firma wprowadziła wynajem miejsc postojowych, a mieszkańcy muszą płacić za korzystanie z podstawowej infrastruktury. Mieszkańcy zgłaszają też, że nie mają dostępu do innych miejsc parkingowych, a warunki umowy o wynajem są dla nich niekorzystne. Deweloper oraz Tuta Area nie odpowiedzieli na pytania mediów w tej sprawie. Władimir Putin zaapelował do Rosjan, by byli gotowi na długotrwały niedobór benzyny spowodowany ukraińskimi atakami na rafinerie. Przyznał też, że władze nie były przygotowane na ataki na infrastrukturę energetyczną, co wywołało poważny kryzys paliwowy. Produkcja benzyny w Rosji spadła do 70% krajowego zużycia, a deficyt wynosi około 30 tysięcy ton dziennie. Rosyjskie koncerny naftowe rozpoczęły działania mające chronić obiekty i odbudować uszkodzone zakłady, a władze po raz pierwszy zaczęły sprowadzać benzynę drogą morską z Indii, Maroka i Turcji. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował Donalda Tuska w związku z negocjacjami z Radosławem Sikorskim na temat nominacji ambasadorskich. Powiedział, że osiągnięto bliskie porozumienie z ministrem Sikorskim, ale nie jest ono realizowane. Spór o nominacje ambasadorskie trwa od marca 2024 roku, kiedy Sikorski podał do dymisji ponad 50 ambasadorów. Nawrocki stwierdził też, że jakiś zwierzchnik ministra Sikorskiego zdecydował, iż wszelkie porozumienia z prezydentem, nawet jeśli są dobre dla Polski, nie mogą być realizowane. Prokuratura chce zbadać wannę jako kluczowy dowód w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Ekspertyza ma pomóc ustalić, jak sprawcy mogli pozbyć się ciała założyciela giełdy kryptowalut Bitbel, poprzedniczki Zonda Crypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek stwierdził, że wszystko wskazuje na to, iż doszło do zabójstwa. Głównym podejrzewanym jest Marian T., znany jako Maniek, a zatrzymano także jego byłą żonę i współpracowniczkę oraz inwestora giełdowego Rafała Zaorskiego. Naukowcy w Stanford Underground Research Facility wykryli potencjalne zderzenie cząstki ciemnej materii z atomem ksenonu. Ciemna materia stanowi około 85% materii we Wszechświecie i pozostaje niewidoczna dla instrumentów badawczych. Wskazanie to może przybliżać do wyjaśnienia jej natury, choć część badaczy podchodzi do tej interpretacji sceptycznie. Odkrycia dotyczące ciemnej materii mogą zmienić rozumienie struktury Wszechświata. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

co jest w telewizji grane, o czym radia szumią fale. Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch odbywa się naprzemiennie pod nadzorem sygnalistów. Również do 18 w województwie mazowieckim na S61 między węzłem Śniadowo a węzłem Komorowo lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza i miejscami zwężona jest jezdnia. Równolegle na tym samym odcinku w stronę Poznania kierowcy muszą liczyć się z podobnym zwężeniem. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają prace przy oczyszczaniu urządzeń odwadniających. Do 20 w województwie śląskim w Zabrzu na A4 demontowane są bramownice Via TOLL, a to oznacza czasowe zajęcie prawego pasa w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Wielkiej Brytanii, Andy Burnham, zadeklarował obronę mieszkańców Falklandów po komentarzach Donalda Trumpa dotyczących suwerenności wysp. Trump zasugerował możliwość rewizji amerykańskiej neutralności wobec Falklandów, co zaniepokoiło brytyjski rząd. Burnham podkreślił, że mieszkańcy wysp chcą pozostać pod brytyjską kontrolą, a ich prawo do samostanowienia jest priorytetem. Relacje między Londynem a Waszyngtonem są napięte z powodu różnic w wydatkach na obronę. A propozycja dotycząca Falklandów ma być próbą skłonienia Wielkiej Brytanii do zwiększenia wydatków na obronność do 3% PKB do 2030 roku. Wojska rosyjskie zaatakowały fabrykę Coca-Coli w pobliżu Kijowa, wywołując znaczny pożar i gęsty dym nad zakładem. Korespondent TVP potwierdził, że rosyjskie siły celowo zniszczyły amerykański zakład. W Kijowie trwają intensywne ataki, a alarmy przeciwlotnicze potrafią utrzymywać się do 13 godzin dziennie. Rosnące zagrożenie ze strony dronów z napędem odrzutowym sprawia, że Ukraina szuka skuteczniejszych systemów obrony, w tym tanich dronów przechwytujących i lepszych radarów. Władimir Putin powiedział, że Rosja powstrzymuje się od atakowania ukraińskich władz, bo potrzebuje urzędników, z którymi może negocjować. Dodał, że wciąż istnieją szanse na porozumienie między Moskwą a Kijowem i że konflikt powinny rozwiązać wyłącznie Rosja i Ukraina. Inne kraje mogą jedynie wspierać ten proces. Wystąpienie Putina padło po szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Grupa pseudokibiców wtargnęła do parku w Nowej Hucie, przepędziła rodziny z dziećmi i starsze osoby, a potem odpaliła racę. Akcja była związana ze śmiercią Jakuba Cecha. PS. Lankes, kibica Hutnika Kraków, który zmarł po brutalnym pobiciu. Na transparencie pojawił się napis PDW Śliwa z pozdrowieniami do więzienia, odnoszący się do jednego z podejrzanych w sprawie. Policja została wezwana na miejsce, ale gdy przybyła, pseudokibice już się rozeszli. Sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt wobec 19-letniego Jakuba L., podejrzanego o brutalne zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu. Prokuratura wnioskowała o areszt, a mężczyźnie grozi nawet dożywocie za zabójstwo i usiłowanie zabójstwa drugiej osoby. Policjanci zatrzymali go z nożem i młotkiem, a podczas przesłuchania przyznał się do zabójstwa kobiety, której ciało znaleziono w lesie w ubiegły piątek. Jakub L. jest też podejrzany o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu na początku lipca, który nadal przebywa w szpitalu. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: This is Radio DHT.
2: You hear nothing but the best.
0: Playing on www.radiodht.com.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Warszawie na stacji meteorologicznej Warszawa Bulwary odnotowano rekordowo niski stan wody w Wiśle, który wyniósł 98 cm. To niżej niż dotychczasowy najniższy wynik 100 cm, zarejestrowany pod koniec zeszłego tygodnia, a także znacznie poniżej poziomu średniego wynoszącego 180 cm. W Polsce obowiązują obecnie 91 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, z czego ponad połowa dotyczy dorzecza Wisły. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje też niskie wskazania na innych stacjach, m.in. 16 cm na Warszawie nad Wilanówce i 186 cm w Modlinie. W Gdańsku na przejeździe kolejowym przy ulicy Niegowskiej pociąg PKP Intercity Relacji Gdynia Zielona Góra zderzył się z samochodem ciężarowym. Kierowca ciężarówki został przewieziony do szpitala, a kilku pasażerów i maszynista zgłaszali drobne urazy, ale nie było potrzeby hospitalizacji. Na miejsce skierowano 7 zastępów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, w tym specjalistyczną grupę Ratownictwa Technicznego Gdańsk oraz 5 zespołów ratownictwa medycznego. Ruch kolejowy w obu kierunkach został wstrzymany, a policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Ukraińskie F-16 zmagają się z niedoborem pocisków powietrze-powietrze, bo są masowo używane do zestrzeliwania dronów Szachet, powiedział Anatolij Hrabczyński. Dyrektor do spraw rozwoju przedsiębiorstwa obronnego i oficer Ukraińskiej Rezerwy Sił Powietrznych. Dodał, że wojsko wykorzystuje do zwalczania bezzałogowców także działka maszynowe M61 Vulcan. A rozwiązaniem ma być zwiększenie dostaw sprzętu z Europy i przyspieszenie zakupu szwedzkich myśliwców JAS-39 Gripen CD. Według Sztokholmu pierwsze samoloty mają trafić do Ukrainy w 2027 roku. Ambasador Ukrainy w Holandii Andriy Kostin zaapelował też o dodatkowe 2 miliardy euro na pomoc wojskową, ale do tej pory zabezpieczono około 700 milionów euro. A wśród holenderskich polityków nie ma porozumienia co do źródła finansowania pozostałej części pakietu. W Polsce zidentyfikowano incydenty, takie jak pożary w Lublinie i Skarżysku Kamiennej, które mogą być wynikiem sabotażu. W Niemczech doszło do ataków na lotniska i stacje elektroenergetyczne, a śledczy badają rosyjski trop także w innych groźnych zdarzeniach w Europie. Działalność sabotażowa jest coraz częściej prowadzona przez rekrutów, którzy są anonimowi i nie znają pełnego zakresu operacji. Polska pozostaje strategicznym celem ze względu na swój udział w logistyce dla Ukrainy. W czwartek po godzina 17 doszło do rozległej awarii usług opartych na sztucznej inteligencji, która dotknęła użytkowników na całym świecie. Najwięcej problemów zgłaszano z ChatGPT, a także z Gemini, Claude i Grok. Awaria wpływała też na serwisy korzystające z infrastruktury Amazon Web Services oraz Cloudflare, przez co wiele stron internetowych było niedostępnych. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent RP Karol Nawrocki zapewnił, że jest na bieżąco informowany przez służby o aktach dywersji w Polsce. W ostatnich dniach doszło do pożarów w zakładach produkcyjnych w Skarżysku Kamiennej i Lublinie, które mogą być związane z dywersją. Śledztwo dotyczące pożaru w Skarżysku Kamiennej obejmuje podejrzenie działalności obcego wywiadu oraz przestępstwa terrorystycznego, a w przypadku Lublina możliwość dywersji nie jest wykluczana. Donald Tusk podkreślił, że okoliczności pożaru w Lublinie trzeba dokładniej zbadać ze względu na charakter produkcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy wezwało przedstawiciela ambasady Rosji i wręczyło mu dwie noty protestacyjne. Pierwsza dotyczy hybrydowych ataków Rosji na Europę, w tym incydentu z dronem w Lipsku, a Litwa wyraziła solidarność z Niemcami i potępiła działania wymierzone w lotnisko w Lipsku. Druga nota odnosi się do rosyjskich ataków na ludność cywilną Ukrainy, w tym do ataku na Kijów z 1 września, w którym zginęło co najmniej 12 cywilów. Litewski MSZ wzywa Rosję do zaprzestania agresji przeciw Ukrainie i wycofania wojsk okupacyjnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z indyjskim ministrem spraw zagranicznych Subrahmanyamem Jaishankarem. Rozmowy dotyczyły zakończenia rosyjskiej agresji oraz sytuacji na Morzu Czarnym, a Zełenski podkreślił jasne stanowisko Indii w sprawie pokoju. Indyjski minister powiedział, że konflikt nie może być rozwiązany przez decyzje dotyczące zakupu rosyjskiej ropy, lecz wymaga dyplomatycznego podejścia i negocjacji. Zełenski zaznaczył też, że blokowanie dostaw żywności przez Rosję ma negatywny wpływ na międzynarodowe relacje, a obie strony mówiły o współpracy na rzecz bezpieczeństwa. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wzmocnienie ochrony polskiej przestrzeni powietrznej po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji. Polska zwiększa aktywność swoich sił powietrznych, w tym myśliwców F-16 oraz śmigłowców. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że służby są na bieżąco informowane o aktach dywersji, a dwa pożary w Polsce związane z firmami produkującymi technologie wojskowe są badane pod kątem możliwego rosyjskiego szlaku. 23-letni Ukrainiec Ilja S. opuścił areszt decyzją sądu, mimo że prokuratura złożyła zażalenie na to postanowienie. Mężczyzna miał przy sobie sprzęt do zagłuszania na lotnisku Chopina i został zatrzymany, a Straż Graniczna uznała go za zagrożenie dla bezpieczeństwa. Tego samego dnia przekazano go ukraińskim służbom, więc nie ma go już w Polsce. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Krym boryka się z poważnymi niedoborami paliwa i przerwami w dostawach prądu, a wprowadzone ograniczenia sprzedaży benzyny zmuszają stacje do pracy w godzinach 8 do 10 i 18.00 do 20. To wydłuża kolejki i utrudnia kierowcom tankowanie, a mieszkańcy mówią o coraz większym chaosie w codziennym życiu. Ataki ukraińskich dronów na infrastrukturę paliwową i energetyczną dodatkowo pogłębiają kryzys na Półwyspie. Rosyjskie władze wprowadzają też ograniczenia cenowe na paliwo, co ma wpływ na dalsze funkcjonowanie rynku. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o planowanym spotkaniu z przedstawicielami Donalda Trumpa w Kijowie w najbliższych dniach. Zespół Ukrainy prowadzi aktywne negocjacje z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, a strony mają już wstępne terminy spotkań i przygotowują się do nich. Zełenski podkreślił znaczenie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i gotowość Ukrainy do merytorycznych rozmów. Przedstawiciele Trumpa mają spotkać się także w Moskwie. Rosja zwiększa swoje siły wojskowe w pobliżu granicy z Finlandią, a w tej okolicy może rozmieścić do 15 tysięcy żołnierzy. Utworzenie dowództwa Korpusu Armii w Pietrozawodsku ma świadczyć o wzmocnieniu rosyjskiej obecności wojskowej przy granicach północnych krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Finlandia zwróciła się do Szwecji o pomoc w patrolowaniu granic. Serhii Grabski ocenia, że sytuacja jest napięta, ale nie oznacza bezpośredniego zagrożenia wojennego w najbliższym czasie. Koalicja Obywatelska prowadzi w najnowszym sondażu z wynikiem 33,3%, co oznacza wzrost o 1,7 punktu procentowego. Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 22,2%, a na trzeciej pozycji jest Konfederacja z wynikiem 13,5%. Do Sejmu weszłoby jeszcze Lewica z 8,2% oraz Konfederacja Korony Polskiej z 8%. Natomiast poza parlamentem znalazłyby się Razem z 4,1% i Polskie Stronnictwo Ludowe z 3,3%. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Badania oparte na kilku milionach policyjnych zapisów wskazują, że gminy przydrożne, takie jak Zgorzelec, Krotoszyce i Kobierzyce, mają najwyższy wskaźnik wypadków drogowych na mieszkańca. W przypadku poważnych wypadków pierwsze miejsce zajmują Strzelce, a wśród miast najbardziej niebezpieczna jest Łódź. Najbezpieczniejsze gminy, w tym Wietrzychowice, mają praktycznie żadnych wypadków. W miastach jest więcej stłuczek, a na wsi częściej zdarzają się cięższe wypadki i ofiary śmiertelne. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.
0: Tu Radio DHT.

0: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. Na berlińskim lotnisku ewakuowano ogólnodostępną część terminalu po tym, jak kobieta powiedziała personelowi portu, że ma przy sobie niebezpieczną substancję. Policja federalna około godzina 17.45 uruchomiła alarm dotyczący materiałów niebezpiecznych, bo nie można było wykluczyć zagrożenia. Spółka zarządzająca lotniskiem potwierdziła zdarzenie i podała, że samoloty gotowe do odlotu mogły wystartować zgodnie z planem, a maszyny w trakcie podejścia mogły nadal lądować. Na razie trudno przewidzieć, czy i w jakim stopniu incydent spowoduje opóźnienia w lotach. Kierująca samochodem jechała w terenie zabudowanym z prędkością 172 km na godz. Choć obowiązywało tam ograniczenie do 50 km na godzinę, zdarzenie miało miejsce w niedzielę w gminie Dąbrowa w województwie opolskim, a za kierownicą siedziała 43-letnia mieszkanka gminy. Policja ukarała ją mandatem w wysokości 2500 zł i przyznała 15 punktów karnych. Jej prawo jazdy zostało zatrzymane na 3 miesiące. Karol Nawrocki zapewnił, że jako prezydent RP jest na bieżąco informowany przez służby o aktach dywersji w Polsce. W ostatnich dniach doszło do pożarów w zakładach produkcyjnych w Skarżysku Kamiennej i Lublinie, które mogą być związane z dywersją. Śledztwo w sprawie pożaru w Skarżysku Kamiennej dotyczy podejrzenia działalności obcego wywiadu oraz przestępstwa terrorystycznego, a w przypadku Lublina możliwość dywersji nie została wykluczona. Donald Tusk podkreślił, że okoliczności pożaru trzeba dokładniej zbadać, biorąc pod uwagę charakter produkcji. W rejonie poszukiwań zaginionego operatora filmowego Witolda Płóciennika znaleziono ciało mężczyzny, a na miejscu trwają czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Tożsamość mężczyzny nie jest na ten moment znana. Poszukiwania 56-letniego Witolda Płóciennika trwają od kilku dni. Ostatni raz widziano go 29 sierpnia w Lubniewicach. W działaniach uczestniczą policjanci, strażacy, ratownicy i ochotnicy, a teren przeszukiwano z lądu, wody i powietrza. Wojsko wprowadziło nową strefę ograniczonego ruchu lotniczego FR-134 na wschodzie Polski, która od 10 września obejmie przestrzeń od ziemi do poziomu FL-95, czyli do około 3 km. Ograniczenie ma obowiązywać od 10 września 2026 roku od 0 UTC do 9 grudnia 2026 roku do 23.59 UTC i zastąpi dotychczasową strefę FR-131. Zakaz nie obejmie m.in. samolotów pasażerskich lecących wyżej, a w nocy także lotów wojskowych oraz skoordynowanych startów i lądowań z lotniska Depułtycze Królewskie. W ciągu dnia dopuszczone mogą być m.in. loty wojskowe, loty wykonywane na hasło Garda i Alpha Scramble oraz niektóre loty państwowe i ratunkowe po koordynacji z Centrum Operacji Powietrznych. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.
1: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W symulowanej grze wojennej w Kongresie Stanów Zjednoczonych scenariusz zakładał atak Rosji na Rumunię, w wyniku którego zginęli cywile. Dziennikarz Dawid Ignatius ocenił, że reakcja uczestników była letnia, a Stany Zjednoczone nie były skłonne do zdecydowanej pomocy. Według niego struktura Sojuszu Północnoatlantyckiego ulega rozpadowi, a artykuł 5 jest martwym zapisem. Zaleca, by Stany Zjednoczone wspólnie z europejskimi sojusznikami ostrzegły Rosję przed konsekwencjami dalszych ataków na Sojusz Północnoatlantycki, a Pentagon wstrzymał plany wycofywania wojsk z Europy. Wiceprezydent Stany Zjednoczone J.D. Vance ocenił postawę Chin wobec konfliktu z Iranem jako wyważoną i odpowiedzialną. Podkreślił, że Chiny nie atakują żeglugi handlowej i są w tej kwestii bardziej odpowiedzialne niż Iran. Stany Zjednoczone wprowadzają sankcje na Iran i jego partnerów, w tym na Turcję i państwa Zatoki Perskiej. A Vance zaznaczył też, że powrót do negocjacji z Iranem jest wykluczony, dopóki nie zaprzestanie on wrogich działań. Dodał, że ceny benzyny pozostają stabilne dzięki działaniom administracji Trumpa. Ig Nobla 2026 po raz pierwszy w historii wręczono poza Stanami Zjednoczonymi, podczas ceremonii w Zurychu w Szwajcarii. Wśród nagrodzonych znalazł się zespół kierowany przez profesor doktor habilitowany Agnieszkę Sorokowską, który otrzymał Ig Nobla w dziedzinie węchowej za badanie o zapachu niemowląt i nastolatków. Wyróżnienia przyznano też m.in. za badania nad całowaniem, ekonomią, mlekiem karaluchów, wydmuchiwaniem nosa, zachowaniem jadowitych węży, pisuarem ograniczającym rozpryski, drukiem 3D z wykorzystaniem trąbek komarów, relacjami społecznymi oraz zakopywaniem majtek w ziemi. Przyszłoroczna gala odbędzie się w Antwerpii w Belgii. Katarzyna Piter odpadła z US Open już w pierwszej rundzie debla, a polsko-czeski duet przegrał z Jeleną Pridankiną i Ayan Huitang 6-3, 6-2. Wcześniej z turniejem pożegnały się też Magda Linette, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska w pierwszej rundzie singla oraz Hubert Hurkacz w drugiej rundzie. Iga Świątek pokonała Nadię Podorowską 6-3, 6-2 i awansowała do trzeciej rundy. Maja Chwalińska i Magda Linette zagrają jeszcze w deblu z Haną Guo i Kristiną Mladenowic. Norwegia przejęła rosyjski statek Profesor Mołczanow na wodach Arktyki, a Władimir Putin nazwał ten ruch międzynarodowym terroryzmem. Zajęcie jednostki nakazał norweski sąd w związku ze staraniami ukraińskiej spółki energetycznej Naftohas o odzyskanie 4,22 miliarda dolarów odszkodowania po arbitrażu dotyczącym przejęcia aktywów na Krymie. Prezes Naftohasu Siergiej Fiodorenko zapowiedział dalsze dochodzenie roszczeń wobec rosyjskich aktywów na całym świecie. A ambasador Rosji w Norwegii uznał decyzję za politycznie motywowane naruszenie prawa międzynarodowego. Norweskie władze podkreśliły, że państwo nie jest stroną sporu, za rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapowiedziało próbę zniesienia aresztu statku. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie warmińsko-mazurskim na DK53 między Trękuskiem a Tylkowem ruch odbywa się naprzemiennie pod nadzorem sygnalistów. Również do 18 w województwie mazowieckim na S61 między węzłem Śniadowo a węzłem Komorowo lewy pas w kierunku Warszawy jest zablokowany. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Koninem a Dąbiem w kierunku Warszawy koszone są pobocza i miejscami zwężona jest jezdnia. Równolegle na tym samym odcinku w stronę Poznania kierowcy muszą liczyć się z podobnym zwężeniem. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic trwają prace przy oczyszczaniu urządzeń odwadniających. Do 20 w województwie śląskim w Zabrzu na A4 demontowane są bramownice Via TOLL, a to oznacza czasowe zajęcie prawego pasa w kierunku Krakowa lub Wrocławia. Słuchajcie Radia DHT i Szerokiej Drogi.
0: Motoserwis.
2: Nie wiemy, czy lepiej być, czy mieć. Wiemy, że najlepiej słuchać. Tripla. Przebojów trzech pokoleń.

Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Cezary Tomczyk opublikował nagranie, w którym wskazał na zbieżność argumentów Zbigniewa Boguckiego i Sławomira Mencena z tezami prezesa giełdy Zonda Crypto w sprawie nowej ustawy o kryptoaktywach. W odpowiedzi Sławomir Mencen nazwał wiceministra obrony debilem. Tomczyk zwrócił też uwagę na finansowanie partii Mencena i sugerował braki w przejrzystości. Zonda Crypto jest obecnie pod lupą prokuratury. Śląsk wyeliminował Pogoń po zwycięstwie za o awansie przesądziły gole Piotra Samca-Talara i Jehora Macenki. Wieczysta prowadziła z Awią od 14. minuty po trafieniu Michała Zubera, ale przed przerwą wyrównał Eftchymis Kouloulis, a po zmianie stron bramki dla gospodarzy zdobyli Andrzej Remeniuk i Bartosz Falbierski. Do kolejnej rundy Pucharu Polski nie awansowały też m.in. Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, Legia Warszawa, Widzew Łódź i Cracovia Kraków. Górnik Zabrze, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok, Kraków Częstochowa i GKS Katowice dołączą do stawki w drugiej rundzie. Czwartek, 3 września 2026 roku, Totalizator Sportowy przeprowadził losowania gier liczbowych Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi, Eurojackpot, Kaskada, Ekstra Pensja i Ekstra Premia. W Lotto wylosowano liczby 48, 20, 25, 42, 6, 22. Za kumulacja na najbliższe losowanie wynosi 14 milionów złotych. W Lotto Plus padły liczby 39, 5, 21, 25, 24, 44, w Mini Lotto 16, 20, 36, 28, 41. A w Eurojackpot z 1 września 2026 roku liczby główne to 9, 14, 35, 43, 50 oraz euronumery 3, 7. Następne losowania Lotto Plus, Ekstra Pensji i Ekstra Premii odbędą się 4 września 2026 roku o 22:00, Mini Lotto o 22:00, a Eurojackpot o 20:45. Donald Trump napisał na platformie Truth Social, że Stany Zjednoczone upomną się o zwrot pieniędzy przeznaczonych na pomoc dla Kijowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził też, że administracja Joe Bidena przekazała Ukrainie setki miliardów dolarów bezpłatnie, a Europa zapłaciłaby za to, gdyby ją o to poproszono. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone produkują amunicję na niespotykaną skalę i że sprzedaż sojusznikom wkrótce się wznowi. Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że liczy na przyjazd do Kijowa amerykańskich przedstawicieli i na spotkania w najbliższych dniach. Ambasador Rosji w Polsce, Georgij Michno, został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z ostatnimi wydarzeniami na terytorium Niemiec. Polska przekazała kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór podkreślił obawy dotyczące naruszeń bezpieczeństwa przez rosyjskie wojsko. Po spotkaniu Georgij Michno odrzucił zarzuty jako bezpodstawne i absurdalne. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Niemiecka policja prowadzi śledztwo w sprawie podejrzanych przedmiotów znalezionych przy liniach wysokiego napięcia w Dormagen. Osoba spacerująca natknęła się na urządzenia z wyłącznikami czasowymi, które były skierowane na te linie. Urządzenia nie były jeszcze uruchomione, a policja szybko zabezpieczyła teren. Funkcjonariusze sprawdzają teraz związki tej sprawy z innymi niedawnymi próbami sabotażu energetycznego w Niemczech. Ciało operatora filmowego Witolda Płóciennika znaleziono w kompleksie leśnym w Lugniewicach w pobliżu Jeziora Krzywe. Poszukiwania prowadziła policja po jego zaginięciu 29 sierpnia. Prokuratura wszczęła śledztwo w celu ustalenia okoliczności i przyczyn śmierci. Witold Płóciennik miał 56 lat. Ciało Ratko Mladicia zostało przetransportowane do Belgradu, a nabożeństwo żałobne zaplanowano na sobotę, zaś pogrzeb ma się odbyć w poniedziałek. Trumna była przykryta flagami Serbii i Republiki Serbskiej, a na lotnisku powitano ją z najwyższymi honorami wojskowymi. Na pokładzie samolotu byli syn Mladicia, Darko, wnuczka Anastasija, serbski minister sprawiedliwości Nenad Vujić oraz dwóch towarzyszy broni. Mladić zmarł 27 sierpnia w Hadze w wieku 84 lata. A Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii skazał go w 2017 roku na dożywocie, co w 2021 roku utrzymano w postępowaniu apelacyjnym. W wyborach w Krakowie zarejestrowano dotąd czterech kandydatów na prezydenta miasta. Michała Drewnickiego z Prawa i Sprawiedliwości, Monikę Piątkowską, popieraną przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, Jana Hoffmana oraz Aleksandrę Owcę z partii Razem. Do weryfikacji czeka jeszcze 8 zgłoszeń, a przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl zapowiedział, że poprawność podpisów zostanie sprawdzona do poniedziałku. Łukasz Gibała musiał uzupełnić podpisy po tym, jak komisja zakwestionowała ponad 3000 z nich z powodu braku słowa Kraków przy adresie mieszkańca. Oficjalna lista kandydatów ma zostać ogłoszona do 14 września, a wybory odbędą się 27 września. Klub PSL poprze w piątkowym głosowaniu kandydaturę Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ogłosił szef klubu Krzysztof Paszyk. Wcześniej Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Berka, a negatywnie kandydaturę Artura Kotowskiego zgłoszonego przez PiS. Paszyk powiedział po spotkaniu z Berekiem, że rozmowa potwierdziła jego fachowość, kompetencje i przygotowanie do roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a sam kandydat przedstawił plan naprawy Trybunału. Sejm ma wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego w piątek, a decyzja ma związek z upływającą 18 września kadencją sędziego Justyna Piskorskiego. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT. The
0: best music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Czas na serwis w Radiu DHT. Wołodymyr Zełenski ogłosił dymisję wiceszefów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz wywiadu wojskowego po strzelaninie między funkcjonariuszami obu służb w Kijowie. Incydent wydarzył się na ulicy Jurija Szumskiego podczas operacji wymierzonej w działania rosyjskiego wywiadu. Prezydent odwołał także Ołecha Chramowa, szefa Departamentu Ochrony Tajemnicy Państwowej, i zażądał odpowiedzialności za ten incydent. Tyryło Budanow wezwał do przeprowadzenia rzetelnego i bezstronnego śledztwa. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o zwiększeniu aktywności polskich sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców, oraz o wzmacnianiu systemów szybkiego reagowania na zagrożenia w całym kraju. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało też, że od 10 września do